Dziś zobaczy w nas, jak to jest nasz. Właśnie mu tałkiem taj. Utsił, utrzymajstwo Bates. From the Sweet Tranny. From Transsexual Transylvania. Klub na naszych rusków. A ja ten weekend. Exultation weekend.